Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu mushigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka ichitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

0: senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kwenda kunza kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Munguwa ya kuti madzi yali kubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi muzinkhali penu muzvigubu zvakuchena zvina muvhalo, muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi makumi matatu muchiasia chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: O que a vovó está cozinhar hoje?

Abuda mudariro fieni ma ngwada ni anode kamboka itizo muba ubale ukama ukama unoda kuremekedza ukama ugezwine sipo ukama ukweshwi ne majecha kuti ndauda kupedza mukapesana sei mukataza kuwirana sei asi ukama unoramba uripo ngekuti ukama iropa ukama iropa na ugezwi ne sipo zvisinei zvidimbu zvishanu zviri pamberi pangu kuti dzikwane kuita idzo 11 kana kuti 11 hora chinguva yamuchateerera kunhau zvakare dzechiputukezi dzicharingirwa kumapoto kuzopedza topinda muchirongwa manika nezvikuitika kumatunhu akasiyana-siyana chezuva ranhasi musi wechina.

Tapeja kwazongo maya kaimbwande sistimo tazveda osete murume wangu. Ndiri kudawo kuremekedzwawo kodzero yangu. Tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu mvumbamwejo ose kunomoseswa makumashanu najesere. Ino tiri kujechinjanesa kozvongoma. Inotodariko tomboenda kozwa kozvo zviziviso tosemera kuti mbaimba pano tinge tiri mukati momasoko. Inotenda kozwa kozvo zviziviso zvetinazvo ino munguva chino.

Tiri kuhamba padoko no chirongwa chedu nguva chedu ndichona gumicho ose kunomboseswa makoma atatu inotomaira kwauzuva kwozvo zvese veso zvetinazvo.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tisu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.